Katora chide mego pa hanongo vega iduka kaina. Katora chide mego pa hanongo katunuka kaina we tu time atu fiti mu duate. Iya, oshomu ithemba basi murongo numira ngwari na ineo shilongi murongo numira ngwari na hamonda tu. Oshwaro ngono datu murongo ngwari na dano, shivanda shongwe murongo numira ngwari na dano. Beku mu nyo wiru ali buta twa hi. Iya, penduka kaima rundonga utoku penduka mba oskole neno kusha. Utoku okurongirisi wa chapo nga tukase wanao.

0: kwa pana hamu mbali wengi wenda mato kirwa.
1: Hello.
0: Wenda mato kirwa.
1: Ii. Ni ala kumnikila po mama nje kipatabi kanduombe. Nezumbira nje, nje alo kanduombe na ishevi kanduombe. Na wangasa ni mine eko. Nye mutu na kwanje. Mekere kanduombe. Ya kukunda niko mashashiva.
0: Kwepa inenda ngei.
1: Ama kwekulina kwepa.